Saja watunga genda zalo mlenzi. Saja watunga genda zalo mlenzi. Na salamu tuno.